Aya, ndengene wana, atana nganda na yesoko kei, mosalaka kokabia, baninga mibali ya bato. Mengana zui anga chance, nazwa ki na fobu, nanganda te, yomoboka fobu.

Voilà qui m'a poubala. Ni boulet, ni boulet, ni bocan, ni babou ami. Babou ami, batikan. Inde baka, manyana gana bopani. Ah! Ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet